wannan ba shi da ɗan daba kuma ɗan daban ne ɗan talakawa ne ina nasu suke ina ƴaƴansu ina ƴaƴan ƙannansu ina ƴaƴan yayyansu babu su ƴaƴan talaka ne suke kashe talaka saboda su ƴaƴan talakawa

0: sojojin haya ne mun lokacin da za a yi wannan sai an ɗebo su daga sokoto jamfara ilamu
1: ba ma
0: ya ga ba to har kasashen wajen mutane